0: Kreneza novijot SUV SVM GO3M od 17.900 evra.
1: Sponzorirano od Autotrend.